będę ciebie tak szanował, lepiej niż siebie. Weź mnie Maryś, będziesz jak w niebie. Ja chcę ciebie Maryś, and your gołąbki. O Maryś, you are for me. Ja chcę ciebie Maryś.